kadrów patrzy dziwny. Zniecierpliwiony tłum na krew już dłużej czekać nie chce. Dajcie im wreszcie krwi.